Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Turn it up. Music. Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Are you
1: ready, This is Bruno Mars.
2: I'm Lily Beatty.
3: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fajn.

0: Marie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fajn.